Edin, mnogo specijalen koncert, ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesni na pokolenie Bulgarii. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kuku Band i Ivana na 17 oktombri, Farena 48 Sofia.